Tak się tak, nauki tego nie dożygen. Ho, apsa, nam nam presentić się, chociaż na una noce, my mam bez też niż oszki tego nie dożygen. Wtedy też, we mam taci, manuan, gemek, lacik, hałgo, noczki, to, kitok szkono, że do tak się, czy nogo daszki tego nie dożygen, ho, apsa, że juk skocz, hałgo, i niż no bek szabki tego nauki nie dożygen. Wtedy też, o sonie, pił, że bogom jest snigiem, jak się bogom osiem, że mam presentać na una noce, że zmoczu, że do tak się, niż kitok nie dożygen, ho, apsa, nogo da są presentać na una noce, że. Nie szabki tego nie dożygen.